0: Mankiewicz jest gwiazdą.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najwięcej hitów używaj u muzyki. Radio TNT.
4: And we go a little something like this. Hit it.